0: Vilnius. Dziękuję.
1: Artois.
0: Krivolak.
1: Champagne.
0: Anzakuju.
2: The Kingdom of Bulgaria.